0: vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Next Generation.
1: Next Generation.